Kręcę włos i nie wiem wcale, czy to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową.

sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć.

0: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Wracamy do rozmowy o Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek. Razem ze mną Monika Karbarczyk z tej przestrzeni. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skończyłyśmy naszą rozmowę na zagajeniu o książce Historia znikania Targówek Fabryczny. Chciałabym właśnie zostać przy tej historii znikania. W czasach PRL-u ta przestrzeń, ta pofabryczna historia, w której mieszkało kilkanaście tysięcy ludzi w tej okolicy i pracowało na co dzień, ktoś chciał tę historię, władze PRL-u chciały tę historię wymazać. Jakbyś nam taką lupę przyłożyła do tego okresu.
2: Tak, to prawda. To miejsce, Targówek Fabryczny, które tak prężnie działało i kwitło tutaj życie przed wojną, zostało nie tylko zniszczone przez zawieruchę wojenną, ale też przez urbanistów działających w czasach PRL-u. W ich marzeniach i planach chciano tutaj wyburzyć wszystkie te drewniaki, wszystkie ceglane budynki, wszystkie te stare zakłady i wybudować tutaj nowe fabryki, które będą działały ku chwale socjalizmu. Na szczęście i nieszczęście nie przeprowadzono całkowicie tego planu. Mówię na szczęście, dlatego że dzięki temu został ten unikalny fragment Warszawy zachowany. Mówię tutaj o ulicy Księcia Ziemowita, o Naczelnikowskiej, o Zabranieckiej. Natomiast na nieszczęście część została wyburzona, ale niestety nic tutaj nie zrobiono. Więc ten teren przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt nawet, dziczał, niszczał. Mówiąc delikatnie, był to obraz nędzy i rozpaczy. Natomiast przed wprowadzeniem tych planów mieszkało tutaj kilkanaście tysięcy osób. Część z nich wysiedlono, gdy realizowano właśnie te pomysły wyburzania, niszczenia tego miejsca. Zostało kilka tysięcy osób. Wiele osób zostało wysiedlonych do innych części Warszawy. Tutaj dodam tylko, to taka jakby dygresja, że wiele z tych osób po wielu latach właśnie wraca tutaj na Targówek i kiedy się z nimi spotykamy w naszym Centrum Kultury i Aktywności, to wspominają, że nigdy i nigdzie nie czuli się na swoim miejscu. Dopiero kiedy wrócili tutaj i kiedy spacerują tymi uliczkami, spotykają swoich dawnych znajomych, czują, że to jest ich miejsce, że stąd wywodzą się ich korzenie. Więc wracając do tego właśnie nieszczęścia, ta

0: część po prostu niszczała, była degradowana. No i też jakby następowała degradacja taka społeczna, tak? Nie było tutaj żadnych instytucji kulturalnych, które mogłyby tę po prostu społeczność aktywizować. No i mieszkańcy wzięli inicjatywę w swoje własne ręce. Zaczęli właśnie działać na rzecz stworzenia tutaj jakiejś instytucji kulturalnej. No i takim idealnym miejscem okazała się Rudera, dawna Willa Kijewskich. To miejsce zostało zrewitalizowane, oczywiście przy ogromnym udziale Urzędu Dzielnicy Targówek, który wyłożył pieniądze i tutaj czuwał nad rewitalizacją. Wiele na ten temat wie nasza pani dyrektor, pani Agnieszka Szmulewicz, która właściwie od początku tej instytucji jest z nią związana i działa i tworzy właśnie ofertę kulturalną tego miejsca, ale też scala tę lokalność, społeczność, udostępniając im salę, po prostu współtworząc to miejsce.
1: Ta książka, Historia znikania targówek fabrycznych, powstała też dzięki Oli Stelmach-Osowskiej, która przeprowadziła rozmowy do tej książki. Rozumiem, że to są rozmowy z rodzinami właśnie z tej okolicy?
0: Wszystkie osoby, które rozmawiały z Olą Stelmach-Osowską, mieszkały tutaj w tych okolicach. Wszystkie właśnie opowiadały o tym, jak wyglądał ten świat targówka fabrycznego wcześniej, bo musimy wiedzieć, że teraz jak przyjeżdżamy tutaj, to widzimy czasami no właśnie takie niszczejące miejsca, drewniane domki, które wymagają remontu, ceglane budynki, które też już lata świetności mają za sobą. Natomiast to miejsce było przepiękne wcześniej. Tutaj były sady owocowe, tutaj były piękne ogrody. Ta lokalna społeczność, robotnicza społeczność, musimy to podkreślić, bardzo dbała o to miejsce. To, co mnie uderzyło w tej książce, gdy ją kilkakrotnie czytałam, bo naprawdę zachęcam, tu są wspaniałe historie opisane, ci ludzie podkreślali, że oni wszyscy ze sobą współpracowali. Jest piękna historia o tym, jak wspólnie chodzili na pasterkę i spędzali kilka godzin później na rozmowach. Też mnie bardzo rozbawiły historie o tym, jak panie się spotykały na ploteczki, ale przy okazji na przykład dziergały jakieś sweterki czy jakieś rzeczy właśnie na szydełku. To są takie historie, które zwykle przekazuje się z pokolenia na pokolenie przy rodzinnym stole. I ja bardzo się cieszę, że udało się ten projekt Oli zrealizować. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, ale gdy przyszła i powiedziała nam tutaj o tym, że chciałaby ten projekt zrealizować, to Centrum Kultury i Aktywności pani dyrektor Agnieszka Szmulewicz ani chwili się nie wahała, żeby po prostu pomóc tę książkę wydać. Jeśli ktokolwiek z Was chciałby przeczytać tę książkę, to zachęcam do przyjścia do Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej 6. Ta książka nie jest w sprzedaży, ale można ją dostać na dniach rewitalizacji, jeśli oczywiście będziemy tam ze swoim stoiskiem.
1: To by było bardzo nie fair, gdybyśmy Wam zajawili historię znikania targówek fabrycznych i nic Wam nie dali posłuchać, chociaż próbki z tego, co jest w środku. To już w kolejnej części Miasta o świcie.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: W Krakowie w tej chwili 11 stopni, 8 w Katowicach, 10 we Wrocławiu.

0: Jesień idzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
0: Człowiek czekał i czekał na lato, a tego lata tyle człowiekowi nakapało, że aż przykro, szczególnie jak sobie postanowił lato spędzić w trakcie sztormów na Helu. W związku z tym 12 dzień sierpnia, środa, imieniny Lecha, Klary i Juliana. Dzień słonia. Na najlepsze pomysły człowiek wpada z głupoty. To jest zdanie na dzisiaj. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 9 minut po godzinie 7. No muszę wam powiedzieć, że posiadanie wolnego czasu jest bardzo często niedoceniane do momentu, kiedy zderzymy się z dorosłością, z młodą, wczesną dorosłością albo z dojrzałością i kiedy cała masa obowiązków nagle pojawia się w naszym życiu, od pitów, zmiany opon, zapisywania bąbelków, jeśli bąbelki się nam w życiu ułożą i jeżeli się zdecydujemy, jeżeli mamy to od układania planu bąbelków i nagle bąbelek wyjeżdża na rejs szlakiem wielkich jezior i człowiek po prostu okazuje się, że nie ma co z tym czasem robić, że tego czasu jest tyle, że można po południu pójść na jogę, pójść na spacer, pójść do kina, spotkać się z kolegą Wiktorem i z jego dwoma cudownymi, szalonymi pieskami. Można nagle, okazuje się, zrobić całą masę rzeczy, a nawet można nie zrobić zakupów i mieć same owoce i warzywa w lodówce i tylko zjeść sobie gdzieś coś poza domem. To jest po prostu jakieś niebywałe doświadczenie. Zatem warto jest docenić, zanim ten natłok się pojawi, że to jest pewnego rodzaju błogosławieństwo. Nowy Almodóvar, to za chwilę. No po prostu spadłam z krzesła. To jest nowy, stary Almodóvar w najlepszym stylu, hiszpański, kobiecy, kolorowy, przepojony zapachem, smakiem i muzyką. To jest nowy, stary, dobry Pedro Almodóvar. Pokazy przedpremierowe teraz, a premiera już niebawem w kinach.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 7, 28 sierpnia, najnowszy film Pedro Almodovara, Gorzkie Święta. Właśnie na 28 sierpnia zaplanowana jest premiera, a ja muszę powiedzieć, że wczoraj byłam na pokazie przedpremierowym i uwaga, Pedro Almodovar powraca i wraca do tego, za co kochamy go najbardziej. Gorzkie Święta to nowy film, ale jednocześnie bardzo znany Almodovar. Jest tu wszystko, co stanowi o jego wyjątkowości. Wielkie emocje, kobiety z krwi i kości, melancholia, ironia, namiętność i oczywiście kolory. Bo u Almodovara kolor nigdy nie jest tylko dekoracją. Czerwień, żółć, błękit, zieleń. One mówią za bohaterów, są jak emocje przeniesione na ekran. Jego kadry można niemal oglądać jak obrazy, a kobiety od zawsze prawdziwe królowe jego kina, silne, kruche, pogubione, zabawne, czasem tragiczne. Almodovar daje im głos i pozwala być jednocześnie pięknymi i niedoskonałymi. Nie boi się ich łez, ich gniewu, ich samotności, ani ich pragnień. Gorzkie Święta to film o stracie pamięci i próbie poradzenia sobie z bólem, ale Almodovar przypomina nam, że nawet w największym smutku może pojawić się śmiech, a z cierpienia może narodzić się sztuka. To jest bardzo osobisty powrót reżysera do hiszpańskiego języka i świata, który znamy z jego najlepszych filmów. Jest w nim dziś więcej dojrzałości i refleksji, ale nie stracił tego, co najważniejsze. To jest wciąż ten sam Pedro, kolorowy, odważny, zmysłowy i zakochany w swoich bohaterkach. Nowy Almodovar jest trochę innym Almodovarem, bardziej melancholijnym, może spokojniejszym, świadomym upływającego czasu, ale kiedy pojawia się pierwszy intensywny kolor, kobieca twarz i charakterystyczna mieszanka bólu i humoru, wiemy już, że jesteśmy w jego świecie. Pedro wrócił i bardzo dobrze, bo są reżyserzy, których po prostu dobrze jest co jakiś czas znowu spotykać.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Role model Harmony. Whatever can be away last time. Basia Małecka. Stuck. Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
6: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
2: Po reklamie.

0: to jeszcze parę słów o Almodovarze. Pedro wraca do domu, gorzkie święta to nowy film, ale stary Pedro. Są reżyserzy, których można rozpoznać po pierwszym kadrze, po kolorze ściany, sukience bohaterki, sposobie, w jaki światło pada na twarz kobiety stojącej samotnie w kuchni. Almodovar należy właśnie do nich. Jego kino ma własny zapach, własną temperaturę i własną paletę barw. Almodovar powrócił do hiszpańskiego kina i zrobił to jak człowiek, który wraca do domu po bardzo długiej podróży. Jest nowy, dojrzalszy, bardziej świadomy własnego miejsca w historii kina, ale jednocześnie pozostaje tym samym Pedro, którego pokochaliśmy za namiętność, bezczelność, poczucie humoru, melodramat i niezwykłą czułość wobec swoich bohaterów. To właśnie jest największa siła gorzkich świąt. Nowy Almodovar jest tutaj starym Almodovarem. To historia o żałobie, samotności, potrzebie ucieczki od własnego życia, o pamięci. To opowieść o tym, co zostaje po ludziach, których kochaliśmy. To historie, które opowiadamy, żeby nie zapomnieć. To kino, które czasami staje się naszym drugim życiem. Bardzo osobisty i kolorowy. Czerwień, zieleń, żółć, błękit. U Almodovara kolor nigdy nie jest dekoracją. Kolor jest emocją. Almodovar zawsze miał niezwykłą umiejętność zamieniania zwyczajnego życia w coś niezwykłego. Kuchnia, mieszkanie, sukienka, kobieca torebka, stół, telefon, kwiaty. Wszystko może nagle stać się częścią wielkiego melodramatu i właśnie za to go kochamy. I jeśli istnieje jeden prawdziwy temat kina Almodovara, to są nim kobiety. Silne, kruche, samotne, zakochane, poranione, śmieszne i tragiczne. Jednocześnie kobiety, które płaczą, a 5 minut później potrafią powiedzieć coś tak zabawnego, że cała sala wybucha śmiechem. Te kobiety, nawet kiedy cierpią, mówią własnym głosem, nawet kiedy przegrywają, zachowują godność, nawet kiedy świat się rozpada, potrafią pomalować usta, zapalić papierosa i powiedzieć: dobrze, zaczynamy od nowa. Jak w życiu, smutek nie wyklucza humoru, śmiech pojawia się obok łez, piękno może sąsiadować z bólem, a życie nawet po największej stracie musi się jakoś toczyć dalej. Nowy Pedro to ten, za którym tęskniliśmy.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I choć świat Pedro jest dziś spokojniejszy, może bardziej melancholijny, może mniej zainteresowany prowokacją niż kiedyś, ale on nadal patrzy na świat przez tę samą kamerę. Pełną empatii, ironii, zmysłowości, zachwytu nad ludzką niedoskonałością. To jego powrót do hiszpańskiego języka i do jego świata. I jest w tym powrocie coś najbardziej wzruszającego.

0: 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed Wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
4: Tak!
3: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
5: Po reklamie.
6: We could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea, while sipping on a previous drink.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Sprawdzamy mapę pogodową. No na razie temperatury niskie, na przykład na północy, ale spokojnie, będą rosły. Dzisiaj, w tej chwili w Krakowie 14, w Katowicach 15, w Olsztynie także, w Trójmieście również, w Warszawie 16, w Koszalinie 13, w Poznaniu 15.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: słonia dzisiaj, imieniny Lecha, Klary i Juliana. Na najlepsze pomysły człowiek wpada z głupoty i to jest zdanie wspaniałego czeskiego Karel Czapka. Dzisiaj dla was ode mnie.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: siedzę sobie w radiu, odpalam sobie swój mail i dostaję zaproszenie. No i muszę powiedzieć, że gdybym miała wolny przelot w okolicach 1 września i gdyby nie było rozpoczęcia roku szkolnego Bąbelka, to skorzystałabym. Zapraszamy na pierwszy pokaz Lucas Museum Art, założonego przez George'a Lucasa i Melody Hobson, poświęconego uniwersalnej tradycji opowiadania historii za pomocą obrazów. Podczas inauguracyjnych wystaw będzie można zobaczyć ponad 1300 obiektów rozmieszczonych w ponad 30 galeriach, zajmujących około 100 tysięcy stóp kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Muzeum zostanie oficjalnie otwarte dla publiczności 22 września, ale panią zapraszamy już 2 września. Zaproszenia na ten pokaz są imienne i nie można ich przekazywać innym osobom. Wymagana jest akredytacja. Zapraszamy. Przesyłamy pakiet prasowy. Oficjalny pokaz 2 września w Los Angeles. No i człowiek by tak wsiadł i sobie tak poleciał i nie oglądał się na nic i nie chodził na bazar i nie prał i nie sprzątał i nie odkurzał, tylko był sobie w muzeum na zaproszenie George'a Lucasa i jego teamu.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: I tak by sobie człowiek zrobił taką samoprzyjemność z okazji Dnia Słonia, który dzisiaj w kalendarzu.

0: w moim ulubionym kalendarzu na odwrocie słoń czy słońce. Wydaje się, że nie można pomylić słonia ze słońcem. No właśnie, wydaje się, naprawdę nie trudno o pomyłkę, bo zobaczmy, ile mają wspólnych cech. Są duże, wydzielają ciepło, podobnie się nazywają, są lubiane, troszkę je rozumiemy, a troszkę nie. Występują w bajkach dla dzieci. Ogólnie są przyjazne, ale potrafią być straszne. Składają się z wielu cząstek elementarnych. Są niepiśmienne, kiedyś zgasną. Z cyklu Wszystko będzie dobrze, słoń czy słońce, moje serce bije zarówno dla jednego obiektu, jak i dla drugiego w tym samym tempie. A taka poranna rozgrzewka empatyzująca. 19 minut po 8.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa. Mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Rupi Kaur. Objął dłońmi mój umysł, nim sięgnął ku talii, biodrom albo ustom. Nie nazwał mnie piękną. Najpierw nazwał mnie wyjątkową.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz wejść.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mówisz, nabiał na śnieg.

5 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Nawet na chillout.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Sprawdzamy pogodę. W Warszawie teraz 18 stopni, 17 w Krakowie i w Katowicach, a także w Częstochowie i we Wrocławiu, w Poznaniu również 17 i w Szczecinie także. W Bydgoszczy 16, w Koszalinie również 18, w Trójmieście dzisiaj nad całą Polską pełne słońce.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: 9 na zegarze, 12 dzień sierpnia, środa, imieniny Lecha, Klary i Juliana. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Dzień Słonia.

0: 12 minut po godzinie 9. Tak się złożyło w tym czasie, że po pierwsze jest Bittersweet Festival, wspaniały, ale jest też w weekend zbliżający się Austin Green Festival, czyli mamy na mapie dwa wyjątkowe wydarzenia, dwa wyjątkowe festiwale, zupełnie różne lokacje, ale myślę, że każdy i każda z Was wybierze coś dla siebie. Uwaga, już teraz mam dla Was karnety na Austin Green Festival w tym roku. To jest jedyny tak zielony punkt na festiwalowej mapie Polski. Tło scen maluje tam natura, jezioro, lasy i magiczne zachody słońca, co czyni Austin Green Festival jednym z najpiękniejszych festiwali w kraju. Jeżeli lubicie zielony styl życia, cenicie sobie kontakt z naturą i z dobrą muzyką, uwielbiacie relaks nad jeziorem, kochacie dobrze zjeść i spędzić miły czas z przyjaciółmi, koniecznie musicie pojechać. Austin Green Festival już w ten weekend. Mega koncerty z roku na rok, wizualna i muzyczna oprawa świetna, a w tym roku między innymi Mary z Polski, Hela, Artur Rojek, Sisters, Hubert Sokół, John Porter, gwiazdy będą czytać dzieciom, Centrum Uśmiechu, Przebiśniegi, Kasia Sienkiewicz, Piotr Zioła, WW Zalewski, Kasia Linz, dużo dobra, dużo, dużo dobra i myślę sobie o jeszcze Ofelia, Igo, Vito Bambino, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Misia Furtak i myślę sobie, że jeżeli ktoś z Was chce, proszę napisać, dlaczego chcecie się wybrać. Karnety czekają magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na chillout.

0: słuchacie, czyli za 21 minut po godzinie 9. Są takie sytuacje jak dzisiaj, kiedy Kasia Kozak przynosi tartę ze śliwkami. Człowiek sobie myśli, że dla takich chwil właśnie warto żyć. To są takie momenty i jak ktoś mówi, no to grzeszne przyjemności. W ogóle jakie grzeszne, bez tego wyrazu, to żaden grzech. Nie ma tutaj żadnego grzechu. To jest czysta rozkosz, prawdziwa hedonistyczna przyjemność i proszę się tego w życiu nie pozbawiać. Co do Dnia Słonia, który dzisiaj, Tomasz Wiśniewskiego tekst o stosunku do zwierząt w hinduizmie i buddyzmie, czyli święte krowy, słonie i cała reszta. I o tym, że podstawą indyjskiej duchowości jest zasada niekrzywdzenia. To dzięki niej w średniowiecznych Indiach rozwinął się wegetarianizm i niezwykła jak na tamte czasy troska o dobro zwierząt. Pisze w sposób fenomenalny. Polecam.
1: GZ. Nastaw się na chill out.
0: Historie nie do końca zmyślone. Autor książek o pochodzeniu łajdaków, na przykład w przekroju online, mówi o początkach wegetarianizmu.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
10: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
9: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
10: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
11: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
1: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Model, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
12: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Cream Chips.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszet od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9:46 na zegarze, a już teraz książka na koniec do dostania, wakacyjna. Ostatni egzemplarz się ostał, więc niech trafi w dobre ręce, w ręce, które docenią Tove Jansson i Księga Lata, czyli melancholijny portret lata na północnej wyspie, nastrojowa powieść, którą łączy pokolenia czytelników, a Tove Jansson, wybitna prozaiczka i autorka świetnie znanych, pewnie Muminków wam znanych, zaczerpnęła inspirację z życia swojego i swoich bliskich, by opowiedzieć o wakacyjnych radościach, snując jednocześnie refleksję nad upływającym czasem. Pisze bez patosu, za to z ironią, cierpkim poczuciem humoru. Gdyby nie szczęśliwe dzieciństwo, nigdy nie zaczęłabym pisać, mówiła niejednokrotnie. I właśnie to szczęście emanuje z Księgi Lata, która ukazała się w nowym przekładzie 42 lata po pierwszym polskim wydaniu, premiera lipcowa. Gorąca lato, maleńka wyspa na fińskim archipelagu, miejsce, gdzie zawsze wiało, to z jednej, to z drugiej strony. Rezerwat dla kogoś, kto pracuje, dziki ogród dla kogoś, kto rośnie, a poza tym tylko dni, które łączą się z dniami wraz z upływającym czasem. magdalena.kasperowicz@gmail.pl do dostania na nasze dzisiejsze pożegnanie. Słyszymy się jutro punktualnie o 7:00. Dziękuję.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchasz radia Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.

0: Letni chill out. Minuta po 10:00 przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zaczynamy od zaproszenia do Muzeum Narodowego w Krakowie, tym razem na pokaz filmowy w ramach kina letniego MNK. Już w tę sobotę wyświetlał dla nas film Człowiek, który zabił Don Quixota.

0: Jak przyznawał w wywiadach, ta produkcja jest dziełem jego życia, którą kończył przez 25 lat. Na pokaz Człowieka, który zabił Don Quixota w pawilonie Józefa Czapskiego w Krakowie zapraszamy w sobotę o 20:30. Dziś wieczorem w Zamku Ujazdowskim w Warszawie kolejne spotkanie z cyklu Na żywo. Na żywo w CSW z widzami spotykają się artyści i artystki, żeby w kameralnej, nietransmitowanej online rozmowie opowiedzieć o swojej twórczości. Dziś uczestnikom będzie towarzyszyć pytanie, jak wyglądałaby historia, gdyby dziewczynki, kobiety i rośliny odzyskały swoje miejsce w czasie? Ta kwestia wiąże się z praktyką artystki wizualnej Julii Woronowicz. To performerka znana jako Pola Nuda. Tworzy etnofikcję, kroniki kultury mazońskiej. Świata, który mógłby istnieć, ale być może istnieje gdzieś pomiędzy oficjalnymi narracjami, jest wytwarzany przez artystkę. Julia jest laureatką artystycznej podróży Hestii. Jej pracę prezentowano w Zachęcie, w MSN-ie, w galeriach prywatnych w Polsce i za granicą, na przykład w Kiss Me w Gallery w Nowym Jorku. Dziś możecie porozmawiać z Julią Woronowicz na żywo w CSW Zamku Ujazdowskim o 18:00. Wstęp wolny. Najlepsza księgarnia na warszawskim Żoliborzu szykuje się do premiery najnowszej książki Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, znanej jako Zwierz Popkulturalny. Premierowe spotkanie w Najlepszej poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Książkę Nie wierz matce, gdy obiecuję, że pójdziemy po płaskim, wydało wydawnictwo New Homers. To książka o wędrówce po górach, a tak naprawdę zapis relacji dorosłej córki z matką. O kluczowych życiowych rozmowach, które często w ich przypadku toczą się w Tatrach. Jak w literacki język ubrać relacje z mamą i po co się to robi? Katarzyna Czajka-Kominiarczuk odpowie na te pytania w Najlepszej księgarni we wtorek 25 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. CZ. Pogoda.
2: Piękna, słoneczna pogoda w całym kraju dzisiaj. Temperatury bardzo przyjemne, od 20 stopni na wybrzeżu, przez 24 w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie, do 25 w Rzeszowie, w Opolu i we Wrocławiu. Taka będzie pogoda do środowego południa. Ja bym takich prognoz mógł Wam przedstawiać więcej i częściej. 5 minut po 10:00.

0: Lato w Kinizet.
1: Rafał Turowski, dzień dobry, do godziny 13. Mam przyjemność nastawiać Was na chillout. Michael Kiwaniuka, One and Only, na dobry początek naszego spotkania już teraz.
0: Kinizet.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: 12 po 10. Słuchajcie teraz o prognozach pogody. No bo często, zwłaszcza późną wiosną, podaje się takie długoterminowe prognozy pogody, z których miałoby wynikać, że na przykład, nie wiem, na początku maja mamy pewność właściwie, że końcówka sierpnia będzie upalna, albo odwrotnie. Albo na przykład w sierpniu mamy pewność, że zima będzie mroźna i śnieżna. Słuchajcie, nie mamy tej pewności. Jeżeli udałoby się spełnić idealne warunki, a to jest niemożliwe, to pogodę można prognozować na maksymalnie 129 dni i to jeszcze z 7-dniowym marginesem. I to jest wynik bardzo skomplikowanych badań naukowców, do których teraz zaglądam. I to jest taka teoretyczna, te 129 dni, nieprzekraczalna granica, która wynika z energetyki atmosfery. Co to takiego? Słuchajcie, spróbuję to względnie przystępnie opowiedzieć, chociaż jeżeli coś będzie niezrozumiałe, to wybaczcie. Mianowicie, że analizując obieg energii w atmosferze, naukowcy wyszli z założenia, że promieniowanie słoneczne ostatecznie napędza wszystkie zachodzące w niej, czyli w atmosferze, ruchy, a jego energia prędzej czy później dociera do każdej cząsteczki. No i naukowcy uznali, że zanim energia słoneczna dotrze do wszystkich części atmosfery, niepewność związana z nieznaną fazą napływających fotonów musi zatrzeć wszelką pamięć o stanie początkowym, która w przeciwnym razie zostałaby zachowana na zawsze. Innymi słowy, po upływie pewnego czasu, nazwanego przez badaczy punktem wymiany energii, przewidywanie pogody staje się po prostu niemożliwe. Cóż, te metody przewidywania są coraz doskonalsze, ale one zawsze są obarczone niemałym błędem, więc tak naprawdę dokładne prognozy pogody obejmują zaledwie kilka dni. Więc jeżeli korzystacie ze swoich serwisów pogodowych i one podają prognozę no właśnie na kilka najbliższych dni, to robią wrażenie bycia wiarygodnymi. Te, które podają prognozę na, nie wiem, październik 28 roku, wiarygodne z pewnością nie są.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: To ja też usłyszałem. Co ta dziewucha śpiewa, że I'm ready to die? Dive. Ona jest gotowa, żeby ten, no, dajwować. Olivia Dean na koncertach, tym razem w Ameryce Północnej podczas trasy The Art of Loving Life. 22 minuty po 10:00, Sevdaliza za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart.
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12:00. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: 25 minut do 11, kiedy zastanawiamy się czasem, co to znaczy ta masowa turystyka, co to znaczy ten overturyzm, no to mamy oto tutaj przykład z Włoch. Słuchajcie, nie będę mówił wcale o Wenecji, no, która wydaje się, że jest takim wzorcem metra Sèvres tego właśnie zjawiska. Będę mówił o małych włoskich miejscowościach, w których prawie 1000 noclegów w przeliczeniu na jednego mieszkańca notuje się, na przykład w miejscowości Limone sul Garda w Lombardii na północy Włoch. A włoska agencja informacyjna AGI właśnie ogłosiła listę miejscowości, w których ta roczna liczba noclegów, czy też inaczej pobytów turystycznych, jest kilkaset razy wyższa niż liczba mieszkańców. I są to Andalo w Trydencie Górnej Adydze. Tam na każdego mieszkańca przypada 780 pobytów turystycznych. Corvara in Badia, także w Adydze. Dalej Lazise koło Werony i Selva di Val Gardena koło Bolzano. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Gdyby Rzym miał taki sam wskaźnik, jak wspomniane Limone sul Garda, to przy liczbie 2 700 000 mieszkańców stolicy osiągnąłby 2 miliardy 700 milionów pobytów turystycznych rocznie, co odpowiadałoby średnio ponad 7 milionom noclegów dziennie w wiecznym mieście. No to chyba bardziej dosadnie cyframi tego zjawiska overturyzmu określić się nie da.
1: Nastaw się na letni chillout.
0: No to w każdym razie taka cichutka wskazówka, że pojedziemy sobie do małego miasteczka we Włoszech, to będzie spokój. No żeby nie było tylko niespodzianek.

11 minut do 11, zmieniamy tempo. Dress and Tie to jest duet Stevena Sancheza i francuskiej wokalistki The Vital. O tym, że jedno bez drugiego jest niekompletne. No, nieco upraszczając, już nie przeszkadzam.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
4: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
5: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie.
6: Wondering how it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea while sipping on a previous drink. Between all of these faces, people chilling near, just wondering now how it could.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Minuta po 11:00, Kasia Kozak.
3: W pogoni za kulturą.
4: Czas na kino gatunkowe w Gdańsku. Organizatorzy Octopus Film Festival od ponad 10 lat szukają najodważniejszych, najlepszych i najdziwniejszych filmów na nietuzinkowych festiwalach od Rotterdamu po Fantastic Fest. Octopus Film Festival proponuje wyłącznie te tytuły, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach i na platformach VOD. W programie horror sąsiaduje science fiction, thriller z czarną komedią, kino akcji, z tytułami, których nie da się łatwo zaszufladkować. Celem festiwalu jest celebracja seansu filmowego jako unikatowego, wspólnego doświadczenia. W tym roku Octopus Film Festival zaprasza na 123 seanse w 13 różnych miejscach w całym Gdańsku. Do tego wykłady, prelekcje, spotkania z twórcami, klub festiwalowy, a w nim DJ sety, quizy i casting. Festiwal wystartował wczoraj i potrwa do 16 sierpnia. Program znajdziecie na octopusfilmfestival.com. Już dziś kolejny

0: podyskutujemy o filmie Gorzkie Święta.
1: Najnowszy film Pedro Almodovara. Jest to jego ostatni od 5 lat hiszpańskojęzyczny film. Zwraca do korzeni. Myślę, że też pokazuje, że nie traci werwy. Sam film jest na pewno bardzo rozbudowany. Ja oglądając go miałam wrażenie, że oglądam tak naprawdę kilka historii, trochę jak kilka etiud, które się trochę domykają, trochę pozostawiają otwarte zakończenie.
0: Swoimi wrażeniami na temat Gorzkich Świąt z Magdą Bauer podzieliła się Kinga Sura, koordynatorka Silnych Razem.
1: Mamy tam dwa wątki. Mamy główną bohaterkę, która przeżywa swoje własne kryzysy, jest niespełnioną reżyserką, chciałaby robić kino artystyczne, a robi reklamy. I po śmierci matki wpada trochę w pracoholizm, ale równolegle mamy też bohatera, który jest w zasadzie odzwierciedleniem Pedro Almodovara, jest właśnie uznanym reżyserem, więc mamy tutaj ich znajomość, ich relacje, ale ich osobiste też takie kryzysy, z którymi sobie radzą.
0: Gorzkie Święta w ramach cyklu Silne Razem w kinie Kinogram w Fabryce Norblina. Do zobaczenia już dziś o 19:00. Są ostatnie wolne miejsca. A teraz kółka w ruch. Chodzi o hulajnogi, rolki, deskorolki i BMX-y, które w sierpniu przyjadą do Krakowa na Festiwal Sportów Miejskich. A to tak naprawdę dwudniowe zawody w formule Jam Session, ale też warsztaty dla wszystkich, którzy chcą spróbować własnych sił na skateparku pod okiem profesjonalistów. Całość dopełni oprawa muzyczna i wspólne tworzenie wielkoformatowych murali razem z artystami graffiti. Festiwal Sportów Miejskich w Krakowie odbędzie się już 19 i 20 sierpnia.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Lato w TVZ.
5: 5 po 11. Rafał Turowski, dzień dobry. Pass Perfect w tej godzinie naszego spotkania za mniej więcej pół godziny. 88 rok dzisiaj wspomnimy i obejdziemy jedno niezbyt wesołe święto, to za kilka minut.
6: Nastaw się na letni chillout.
5: Father John Misty rozpoczyna 12 godzinę dnia.

Magda już o tym mówiła. Dzisiaj Światowy Dzień Słonia, Międzynarodowy Dzień Młodzieży, więc wszyscy świętujemy. Narodowy Dzień Płyty Winylowej, Dzień Mleczarza, czy też Dostawcy Mleka. W niektórych kalendarzach z kolei pojawia się święto, o którym chciałem dwa słowa więcej, mianowicie Światowy Dzień Pracoholizmu. Polska Agencja Prasowa rozmawiała z psychiatrą panią Katarzyną Podkowską-Kurpas na temat różnic między pracowitością a pracoholizmem. No więc pracowitość jest wtedy, kiedy jesteśmy efektywni w pracy, kiedy tę pracę lubimy, kiedy przynosi ona satysfakcję, kiedy się w niej rozwijamy, a po pracy mamy swoje sprawy, swoje rzeczy, swoje zainteresowania i jesteśmy w stanie od tej pracy odpocząć. Przy pracoholizmie praca wchodzi na wszystkie obszary życia. Tak naprawdę nie ma nic poza pracą i nic poza nią się nie liczy. Sypią się relacje rodzinne, zainteresowania, ponieważ człowiek nie jest w stanie przestać o niej, o pracy myśleć. Jednocześnie przestaje być w niej efektywny przez to, że nie ma czasu na odpoczynek, przez to, że jego mózg, jego albo jej, nie jest w stanie się zregenerować, mieć świeżych pomysłów, czy też w pełni angażować się w pracę. Czy jest pomoc? Jest. Psycholog, w pierwszym etapie ewentualnie psychiatra, a następnie psychoterapeuta. Kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem doświadcza wiele osób, mówi psychiatra pani Katarzyna Podkowska-Kurpas. I to jest tak, że nie ma się czego wstydzić i że można sięgnąć po pomoc. Może na przykład dzisiaj, 12 sierpnia, w Światowym Dniu Pracoholików. Chill, zastaw się na letni chill out.

0: Ach, cóż to za ładna piosenka, Abby Piper, Better on My Own. 23 minuty po 11, Past Perfect, już za kilka minut, 1988 rok wspomnimy, a zatem proszę z nami zostać.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks, Always on Your Side. Role model Harmony. Whatever kept me awake last night, it's finally giving me one night. Basia Małecka, Stuck. Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Po reklamie.

1988 rok, dzisiaj wspominamy w Past Perfect. Wiał wiatr zmian, rozpoczęto sprzedaż benzyny bez kartek. Tak, kiedyś benzyna była na kartki. Na ekranach telewizorów albo kin, chyba kin, pojawił się Kogel Mogel w reżyserii Romana Załuskiego. No i jak wiemy, od tamtego czasu zdobył miano filmu kultowego. Tu jest jakby luksusowo. Fala strajków ogarnęła właściwie cały kraj i ona doprowadziła, mówiąc w pewnym uproszczeniu, do rozmów Magdalenca, później zimą kolejnego roku do obrad okrągłego stołu, a na świecie kończy się wojna iracko-irańska. Na brytyjskiej liście przebojów mieliśmy na pierwszym miejscu Yas and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Na drugim Locomotion Kylie Minogue śpiewała, na trzecim You Came, Kim White. Mieliśmy z takich bardziej znanych Glenna Medeirosa. To był przedmiot westchnień, ten młody wokalista, pań. Przystojny, jak młody Iglesias wyglądał. Nothing's Gonna Change My Love For You śpiewał. Fairground Attraction, Find My Love na 8, czy I Want Your Love, Transvision Vamp na miejscu 10. Dzisiaj sięgnę po piosenkę z miejsca 81. No cóż, specjalnie wielkim przebojem nie była, ale po pierwsze nie będę ukrywał, że bardzo zespół lubię. Prefab Sprout. Przepraszam, że jaki? No właśnie. A po drugie nagrali kilka naprawdę świetnych piosenek. Na przykład tę. Tak, oczywiście, że o Nowym Jorku. Hej, Manhattan.

Paddy McCullough i jego przyjaciele z Prefab Sprout, Hey Manhattan, rok 1988. Past Perfect wraca na antenę jutro, już o stałej porze, po 14:30. Teraz za 19 minut południa.

Myshell, Personal Attack. Tak gra, czyli Z w środowe przedpołudnie. Do południa 9 minut zostało, o 12:00. Oczywiście garść informacji w pogoni za kulturą. Tymczasem Jason Mraz i Colby Kolei.

0: Zostaw się na Chill Out. Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
4: Do hymnu!
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Południe właśnie minęło, przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Olsztyn Green Festival coraz bliżej. W tym roku nad jeziorem Ukiel zagrają Sisters, Ofelia, Marys Polski, a także Bartek Królik, bracia Kacperczyk, Vito Bambino i wielu, wielu innych. Do startu imprezy zostały już tylko 2 dni. To przede wszystkim święto muzyki, ale także celebracja zielonego stylu życia na Warmii i Mazurach. Dlatego na uczestników czekają nie tylko świetne koncerty, ale także rozmowy z aktywistami i naukowcami. Na przykład 14 sierpnia o 18 możemy wybrać się na spotkanie Gorąco, jeszcze goręcej. Czy jest ratunek przed upałami? O tym porozmawiają Aleksandra Kardaś z nauki o klimacie i ekolog Marek Józefiak. Olsztyn Green Festival, czyli coś więcej niż muzyka, zagra dla nas już w ten weekend. Zbliża się festiwal Warszawa Singera. Miasto wypełnią Broadway, muzyka klezmerska i sefardyjska. Kto odwiedzi stolicę podczas 23. odsłony festiwalu?
4: Zagrają dla nas Artur Żmijewski, Kasia Dąbrowska, Marcin Masecki, Lena Piękniewska, Adam Struk, Milo Curtis, Paweł Pańta, Dawid Kahn, Christian Dawid. No i Frank London i wielu, wielu innych. Tym razem posłuchacie pierwszy raz opery klezmerskiej w wykonaniu amerykańskich twórców.
3: Mówi Gouda Tencer, twórczyni festiwalu i dyrektorka Teatru Żydowskiego, który podczas Warszawy Singera zaprosi na swoje spektakle.
4: Już teraz zapraszam na żydowskie Noce i Dnie, czyli Dziedzictwo w reżyserii Roberta Talarczyka. Na piękny i poetycki Shir HaShirim, pieśń nad pieśniami Jakuba Lewandowskiego. A jeśli komuś bliższe są tematy muzyczne, idealny będzie Max Factor, Narodziny Piękna, roztańczony musical w reżyserii Agaty Biziuk.
3: 23. Festiwal Warszawa Singera rozpocznie się już 22 sierpnia. Muzeum Narodowe w Warszawie latem zaprasza nas na wyjątkową selekcję filmów w ramach cyklu

0: Dziś The Square z 2017 roku, koprodukcja Danii, Francji, Niemiec i Szwecji. Główny bohater, Christian, dyrektor prestiżowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ma wszystko pod kontrolą. Jest świeżo rozwiedzony i lubi wdawać się w romanse, a młoda amerykańska dziennikarka w tej roli Elizabeth Moss może okazać się jego nowym trofeum. W międzyczasie przygotowuje w muzeum nową instalację, The Square. Jakie znaczenie nadajemy sztuce, jakie mamy wobec niej oczekiwania i jak wykorzystuje się ją do swoich prywatnych interesów. To wszystko do zobaczenia w filmie The Square dziś o 18:30 w Muzeum Narodowym w Warszawie.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Lato w Chillizet.
3: 5 po 12, Rafał Turowski, dzień dobry, do godziny 13. Nastawiam Was na chillout, później Bartek Winczewski. No więc pierwszą godzinę popołudnia rozpocznie Sambr, a później Samuel Smith. Pięknie gramy, zostańcie z nami.
1: Chillizet.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: 11 po 12, no to jak wiemy, Anglicy mają taki piękny zwyczaj rozmawiania o pogodzie. I wszystko wskazuje na to, że w tych dniach tych rozmów o pogodzie będzie jeszcze więcej i będzie się do tej pogody wracać przez lata albo nawet dziesięciolecia. Zjednoczone Królestwo jest na kursie do zanotowania najgorętszego lata w historii pomiarów, a te pomiary rozpoczęły się w 1836 roku. No i najgorsze dni przed Zjednoczonym Królestwem właśnie teraz. Miejscowo, jak czytamy, niewykluczone są przeciążenia sieci dostarczającej prąd. Do tego wszystkiego niestety większość Anglii, bo nawet 3/4 terytorium, objęte jest suszą. I w tej strefie suszy mieszka około 45 milionów Anglii. Fala upałów przed Anglikami. Punkt szczytowy ma nastąpić jutro. Met Office, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tyleże brytyjski, ostrzega, że w niektórych rejonach temperatura może osiągnąć 38 stopni Celsjusza. W chłodnej zwykle Anglii. Tak, te rozmowy o pogodzie czuję, że będą znacznie częstsze niż do tej pory.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

Cała Europa przygotowuje się do zaćmienia słońca, do niezwykłego zjawiska, które dzisiaj na niebie najlepiej będzie widoczne jednak na zachodzie kontynentu, na Islandii oraz w Hiszpanii. O tym, jak Hiszpanie przygotowują się do oglądania tego wyjątkowego zjawiska, za kilka minut w Chili Z.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Jak prawdopodobnie wiecie, dzisiaj dwie astronomiczne atrakcje, do których przygotowuje się ta część Europy, w której te atrakcje będą widoczne. Wiadomo, że będzie to Islandia, ale będzie to również Hiszpania. Jeśli chodzi o te zjawiska, to po pierwsze zaćmienie Słońca, a po drugie maksimum meteorów z roju Perseidów. Ostatnie takie zjawisko w tejże Hiszpanii można było oglądać ponad 100 lat temu, bo w roku 1912, no więc nie dziwimy się, że owo zjawisko cieszy się ponadnormatywną popularnością. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji zaćmienia Słońca, praktycznie wyprzedane noclegi, ale także liczne alerty związane z ryzykiem pożarów. W ten sposób Hiszpania przygotowuje się na to rzadkie zjawisko. W całej Hiszpanii odwoływane są różne imprezy masowe. Na przykład nie odbędzie się festiwal muzyki elektronicznej Iberia Eclipse w Sori. Na nim miało wystąpić około 200 artystów i sprzedano na ten festiwal 1500 biletów. O nocleg też jest bardzo trudno, szczególnie w pasie zaćmienia. Ceny noclegów w tych dniach wzrosły nawet 10-krotnie w stosunku do przeciętnych cen w tym okresie. Również Muzeum Prado przygotowuje się do zaćmienia. W poniedziałek zaprezentowało materiał audiowizualny Prado w świetle zaćmienia, w którym zmieniono oświetlenie niektórych dzieł z jego kolekcji w taki sposób, żeby nawiązywało do najważniejszego zjawiska astronomicznego tego tygodnia, tego miesiąca, tego roku. A kto wie, może i tego stulecia.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Tu, czyli Zet, w środowe popołudnie. Bartek Winczewski będzie was nastawiał na chillout po godzinie 13. Ja za dzisiaj dziękuję i polecam się waszej uwadze jutro również o 13. Mam nadzieję, że zaćmienie będzie i z waszych okien widoczne. No to wytężamy oko, patrzymy i jutro zdajemy relację.
1: Chili Zet. Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Po reklamie.

0: Minęła 13:00 przy mikrofonie, czyli Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbliża się 18:00, Warszawa w budowie. Tym razem pod hasłem suwerenna i najedzona. Festiwal Warszawa w budowie od lat porusza najważniejsze kulturowo i społecznie wątki dotyczące codziennego życia mieszkańców stolicy. Poprzednia odsłona nawiązywała do sytuacji osób starszych w mieście, a tym razem dowiemy się o tym, z jakich miejsc pochodzą owoce i warzywa, które jemy, czym jest permakultura i czy miasto może być samowystarczalne w obszarze jedzenia. Główną wystawą opiekuje się Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale festiwalowe wydarzenia zaprowadzą nas na Żoliborz do Sadów, na Saską Kępę i Bazar na Egipskiej, na Mokotów, ale także na rynek hurtowy Bronisze. Za to spółdzielcza farma Most na Siekierkach otworzy tę edycję festiwalu Dożynkami. Wystawa, warsztaty i prelekcje związane z 18:00 Warszawą w budowie ruszą 30 sierpnia. Teatr w powietrzu, sztuka w plenerze, na linach i szarfach z monumentalną, ruchomą scenografią. Takie spektakle artystyczne zobaczymy na dziedzińcu lubelskiego zamku. Sen o mieście to spektakularny spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego, który opowiada historię Lublina. Rytm nadaje mu muzyka Rafała Rozmusa, a dynamiczny charakter gwarantują aeria liści i akrobaci z Fundacji Sztuk Mistrze. Za słowo w tym plastycznym spektaklu odpowiada duet aktorski, narrator Zbigniew Dziduch i Dorota Landowska, która prezentuje strofy poematu o mieście Lublinie. To hymn dla miasta autorstwa Józefa Czechowicza. Za scenografię odpowiada Jarosław Koziara, który od lat ubiera Lublin w lampiony i artystyczne instalacje, które możecie kojarzyć ze Starego Miasta. Sen o mieście to spektakl, który do Lublina od lat przyciąga tłumy zainteresowanych, a my w Czyli Z mamy dla Was wejściówki na spektakle grane od 13 do 17 sierpnia, więc jeśli Lublin jest na Waszej wakacyjnej trasie, piszcie do nas na kultura@czylizet.pl. A dziś w kinie Luna w Warszawie kolejne spotkanie w ramach filmoterapii. Na ten cykl składają się wyselekcjonowane filmy, które skłaniają do refleksji nad najważniejszymi życiowymi kwestiami. Po projekcjach psycholożka i pomysłodawczyni filmoterapii Martyna Harland prowadzi spotkania z gośćmi i dyskusje z widzami. A tym razem w programie 500 mil. Nowy brytyjski film, który wyreżyserował Morgan Matthews. Polska premiera kinowa zaplanowana jest dopiero na 4 września, a więc to unikalna okazja, by 500 mil zobaczyć z wyprzedzeniem. To poniekąd historia o wędrówce. Nastoletni Finn, którego gra Roman Griffin Davis, znany z Jojo Rabbit, razem ze swoim młodszym bratem ucieka z domu. Chłopcy boją się, że po rozstaniu rodziców zostaną rozdzieleni. Chcą dojechać na dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii do domu ukochanego dziadka. Po tę wzruszającą historię w filmie

0: jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Chili Z.
2: W cieniu zaćmienia mija nam ta sierpniowa środa w Chili Z i tak też będzie przez najbliższe 3 godziny. 5 minut po 13 na zegarze. Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam i zapraszam do 16.
1: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.
2: A na dobry początek naszego spotkania już teraz fantastyczna portugalska wokalistka Maro i Kiss Me.

Nie ma dziś tematu ważniejszego niż wieczorne zaćmienie słońca. Nic dziwnego, bo spektakl, jaki wczesnym wieczorem czeka nas na niebie, nie zdarza się często. Ostatni raz zaćmienie słońca mieliśmy okazję obserwować ćwierć wieku temu, na kolejne zaś trzeba będzie poczekać aż do 2075 roku. Warto zatem spojrzeć dziś wieczorem w niebo. Polska akurat znajdzie się w rejonie częściowego zaćmienia słońca. W większości kraju zjawisko zacznie się około godziny 19.10, 19.20, przy czym swoje maksimum osiągnie około godziny 20. Wrocław, Szczecin, Poznań, generalnie zachodnia część Polski, to tam zaćmienie powinno robić największe wrażenie, tam bowiem księżyc zasłoni około 85% tarczy słońca. Dla porównania, w Krakowie i na południu będzie to już tylko około 64%. Pamiętajcie tylko, że do obserwacji zaćmienia należy użyć specjalnie do tego przeznaczonych okularów, choć są tacy, którzy mają różne pomysły, jak to zalecenie dotyczące okularów obejść, i o tym w Czyli Z dziś też jeszcze opowiemy. Tymczasem 16 minut po 13, Maribu State i Black Oak.

Jak wspominałem, różne są pomysły, aby pomimo braku specjalnie do tego przeznaczonych okularów w satysfakcjonujący sposób obserwować jednak wieczorem zaćmienie słońca. Nie gwarantuję, że to pomysły skuteczne, wszystko zapewne wyjdzie w praniu, ale jeden z tipów, jakie znalazłem, jest taki, żeby podczas zaćmienia odwrócić się plecami do słońca, wziąć do ręki telefon i tak jakbyśmy mieli zrobić sobie selfie, no tyle, że nie robimy selfie, za to na ekranie telefonu podziwiamy niejako od tyłu zaćmienie słońca. Jak powiedziałem, nie gwarantuję, że to pomysł skuteczny, ale być może warto to sprawdzić. O zaćmieniu, choć nie tylko, dziś w Chili Z od rana do wieczora mówić będziemy. Tymczasem zabieram Was w ciepłe kraje, tam gdzie rosną palmy, na przykład do Hiszpanii, gdzie najlepiej będzie dziś wieczorem podziwiać wspomniane zaćmienie. No to pod palmą już teraz czeka na Was Rubens.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
6: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
5: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
6: Znam ten sposób. Kosztowny.
5: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
6: To dlatego taka koperta.
5: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
7: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

To dopiero drugi taki rok od czasów pandemii koronawirusa, kiedy branża kinowa może mówić o prawdziwych żniwach. W samej tylko Ameryce wpływy ze sprzedaży biletów w tym roku przekroczyły już ponad 4 miliardy dolarów. To oczywiście zasługa największych kinowych przebojów tego lata, czyli Odysei i Spidermana, ale również filmów takich jak Obsesja, Backrooms czy Zaproszenie, które choć zrealizowane za stosunkowo niewielkie pieniądze, także przyciągnęły do kin tłumy. Wracając do Odysei i Spidermana, jedno z kin w Londynie wpadło na dość oryginalny pomysł, aby promować te dwa tytuły. Otóż z całej imponującej obsady Odysei do promocji filmu wybrano tylko osobę Zendai. Z kolei Spider-Man reklamowany jest hasłem, że to film, w którym główną rolę gra mąż Zendai. Można i tak, popularność Zendai i Toma Hollanda w tym roku rzeczywiście jest ogromna. No a przecież przed nami jeszcze choćby grudniowa premiera Dune'y i Avengersów. Tam także zobaczymy Zendaję i jej męża.

Dry Spell. To w Chili Z Casey Musgrave. 18 minut pozostało do 14. Mam nadzieję, że miło mija wam ta środa w naszym towarzystwie. Zostańcie koniecznie. Honey, No Song Without You oraz Barry Can Swim Cares Pass By Like Childhood Sweethearts. To muzycznie przed nami jeszcze przed drugą, a punktualnie o 14:00 Kasia Kozak i kolejne kulturalne polecenia od Chili Z.

0: Nastaw się na chill out. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
4: Twoje mieszkanie nie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
5: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Po reklamie.

0: Nie wiem, kiedy to minęło, ale na zegarze już 14.
1: W pogoni za kulturą.
0: A przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
2: Ja też nie wiem, kiedy to minęło. Nie wiem, kiedy minął czas na zobaczenie wystawy Julii Meretu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo tak naprawdę zostały jeszcze tylko 2 tygodnie tej wystawy. Kairos – wariacje duchologiczne jest czynna do 30 sierpnia. Julii Meretu to abstrakcjonistka z pierwszych stron gazet, która mieszka i pracuje w Nowym Jorku, a jej korzenie sięgają Etiopii i Piotrkowa Trybunalskiego. Jedną z ważniejszych serii na tej wystawie są prześwitujące obrazy, dzięki którym widz staje się częścią dzieła.
3: To są jedne z najnowszych prac, kluczowe dla nas na wystawie. To jest seria transobrazów, którą artystka rozwija razem z irańsko-niemiecką artystką rzeźbiarką Neyli Bagramian, która właśnie odpowiada za tą oprawę rzeźbiarską, na których rozpięte są niczym żagle bądź ekrany przezierne kompozycje artystki. Ta jej twórczość oparta na tym poszukiwaniu zapisu obecności jej jako jednostki w pewnym sensie jest rozszerzona tutaj również na widzów oglądających wystawę i oglądających tę pracę.
2: Mówi kurator Szymon Żydek z MSN-u. O tej obecności, która w przypadku Meretu odnosi się do społecznych konfliktów, sytuacji politycznej, do wojen i zamieszek, rozmawialiśmy szerzej z Szymonem Żydkiem. Podcast z tej rozmowy znajdziecie na chilliz.pl. A jeśli jeszcze nie widzieliście wystawy Julii Meretu pod tytułem Kairos – wariacje duchologiczne, koniecznie zajrzyjcie do MSN-u przed końcem sierpnia. Symfonia Varsovia od września będzie działać w nowej, odświeżonej siedzibie. Z tej okazji jesienią zaprosi nas na ponad 100 wydarzeń pod hasłem Nowe Otwarcie. Koncerty orkiestrowe, kameralistyka, recitale, warsztaty, jubileuszowa wystawa i performance. To wszystko i wiele więcej planuje dla nas Symfonia Varsovia przy Grochowskiej w Warszawie. W weekend otwarcia wystąpią dla nas pianiści Aleksander Dębicz, Hugh Lee i Kasia Pietrzko. Usłyszymy także orkiestrę Szpilmana oraz wariacje na temat Paganiniego w wersji na fortepian i orkiestrę Lutosławskiego. Specjalnie z okazji nowego otwarcia orkiestra zamówiła aranżację symfoniczną utworu Warszawa Davida Bowiego. Nową wersję przygotował Christopher Austin. Od 11 do 27 września nie może Was zabraknąć na Pradze w poszukiwaniu klasycznych, jazzowych i elektronicznych brzmień na nowym otwarciu Symfonii Varsovii. Dziś wieczorem w Zamku Jazdowskim w Warszawie kolejne spotkanie z cyklu Na Żywo. Na żywo w CSW z widzami spotykają się artyści i artystki, żeby w kameralnej, nietransmitowanej online rozmowie opowiedzieć o swojej twórczości. Dziś uczestnikom będzie towarzyszyć pytanie, jak wyglądałaby historia, gdyby dziewczynki, kobiety i rośliny odzyskały swoje miejsce w czasie. Ta kwestia wiąże się z praktyką artystki wizualnej Julii Woronowicz. To performerka znana jako Pola Nuda. Tworzy fikcyjne kroniki kultury mazońskiej, wymyślonego świata, który mógłby istnieć, a może według artystki funkcjonuje gdzieś pomiędzy oficjalnymi narracjami. Julia jest laureatką artystycznej podróży Hestii. Jej pracę prezentowano w Zachęcie, w MSN-ie, w galeriach prywatnych w Polsce i za granicą, a dziś możecie porozmawiać z Julią Woronowicz na żywo w CSW Zamku Ujazdowskim o 18:00. Wstęp wolny.
0: Na teraz to wszystko od Kasi Kozak. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam. Słyszymy się o 15:00.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Lato z Chilliz. Zapraszam.

Czy to najlepszy z hymnów męskiego grania w jego kilkunastoletniej historii? No, dla niektórych na pewno. Finał tegorocznej trasy męskiego grania będzie miał miejsce już za tydzień w Warszawie. Ja tymczasem na moment zabieram Was do Nowego Jorku. To był 27 lipca 1984 roku, kiedy swoją premierę w kinach miał pamiętny film Purple Rain z Prince'em w roli głównej i oczywiście z muzyką jego autorstwa. Za soundtrack do Purple Rain Prince zdobył nawet Oscara, a pochodzące z filmu piosenki takie jak When Doves Cry, Let's Go Crazy czy oczywiście tytułowe Purple Rain stały się niezapomnianymi przebojami, jednymi z największych w karierze Prince'a. Wspominam o tym nieprzypadkowo, tuż przy okazji niedawnej rocznicy premiery Purple Rain ogłoszone zostało, że już w przyszłym roku Purple Rain doczeka się swojej teatralnej adaptacji na Broadwayu. Pierwsze spektakle odbędą się w marcu, z kolei oficjalna premiera będzie miała miejsce w kwietniu. To wszystko wydarzy się na deskach Majestic Theater na Manhattanie i chyba nie trzeba być specjalnie prorokiem, aby przewidzieć, że zapowiada się wielki hit.

Czy macie w swojej szafie t-shirt zespołu New Order? O nim właśnie śpiewali The National. New Order t-shirt w Chilizie. 24 minuty po 14, a okulary do bezpiecznej obserwacji dzisiejszego zaćmienia słońca to towar rozchwytywany i pożądany, niemal tak jak bilety na rozpoczynający się jutro w Poznaniu festiwal Bittersweet. Jeśli chodzi o te drugie, to nie mam niestety pomysłu, jak jeszcze zdobyć bilety na Bittersweet. Z kolei, jeśli chodzi o zaćmienie słońca, bez okularów również da się je bezpiecznie obserwować. O tym w Chili Z już za kilkanaście minut. Caro Emerald, wielki przebój tej artystki sprzed lat, no kilkunastu już. Back It Up w Chili Z, to już teraz.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl. Ukośnik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Po reklamie.

Bez specjalnych okularów także da się zobaczyć dziś wieczorem zaćmienie słońca. Jedną z najprostszych metod jest wykonanie tak zwanej kamery otworkowej. Nie wymaga ona żadnego specjalistycznego sprzętu. Potrzebny jest za to kawałek tektury z niewielkim otworem oraz druga jasna, to ważne, powierzchnia, na której pojawi się obraz słońca. Mechanizm jest prosty, światło przechodzi przez mały otwór i tworzy na powierzchni tarczy słonecznej obraz. No i w czasie zaćmienia można obserwować, jak pojawiający się obraz stopniowo przybiera kształt coraz węższego sierpa. Może to być kawałek kartonu, ale podobny efekt można uzyskać przy wykorzystaniu przedmiotów wszelkiego rodzaju. Ważne, żeby posiadały takie właśnie niewielkie otwory. Może to być durszlak, może to być cedzak, może to być płyta CD. No tylko kto dziś jeszcze ma w domu płyty CD? Podobnie działają również takie naturalne otwory między liśćmi drzew. No, można sobie poradzić bez okularów. Zaćmienie słońca, przypominam, dziś wieczorem w Polsce. Rozpocznie się to wszystko między 19.10 a 19.20. Finał, ten najważniejszy moment, wydarzy się koło 20, no a wszystko, cały ten spektakl zakończy się godzinę później. Charlie XCX tymczasem w Chili Z uraczyła nas w tym roku aż dwiema płytami. No to z tej pierwszej, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Wichrowe Wzgórza, już teraz Always Everywhere.

Piękne rzeczy przygotowaliśmy dla Was muzycznie na kolejną godzinę tego środowego popołudnia w Chili Z. Po 15 u nas między innymi jeden z bohaterów rozpoczynającego się jutro w Poznaniu Bittersweet Festiwalu, czyli Chet Faker. Zaśpiewają również między innymi Piotr Zioła i Bitamina. Przed trzecią tymczasem u nas jeszcze Brodka. Monika Brodka i Monika Brodki. Już teraz w Chili Z.

0: Z. Słuchasz radia Chili Z. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.

0: 14 się zbliża? Nie, to już 15. Kasia Kozak.
1: Pogoni za kulturą.
0: No i widzisz, tak szybko ten czas mija, że można się pomylić, jeśli chodzi o godzinę.
2: Można się pomylić, a teraz można się też rozmarzyć, na przykład na temat Francji, bo francuska publiczność będzie miała okazję do zobaczenia niezwykłego portretu polskiego społeczeństwa na wystawie Familiar Strangers. Tak poinformował Instytut Adama Mickiewicza, który współorganizuje wystawę we francuskim mieście Metz. Familiar Strangers, znajomi nieznajomi, proponuje spojrzenie na polskość przez pryzmat mniejszości i społeczności z pogranicza. Wśród prezentowanych na wystawie artystów i artystek, ale także organizatorów kultury są Olivia Bosomtwe, Małgorzata Mirga-Tas czy Aleksandra Wasilkowska. Ich dzieła będą zestawione na ekspozycji z pracami, które na stałe znajdują się we francuskiej kolekcji, takimi jak fotografie z serii Sztuka Konsumpcyjna Natalii LL czy z pracami Ewy Partum. Wystawa Familiar Strangers o wieloznacznej Polsce do zobaczenia od 10 września we francuskim Metz. Pałac Potockich w Krakowie zaprasza na spacer śladami Magdaleny Samozwaniec. Autorka słynnych satyrycznych książek, na przykład Tylko dla kobiet albo Tylko dla mężczyzn, czy książki Kartki z pamiętnika młodej mężatki, była nazywana pierwszą damą polskiej satyry. Pochodziła z artystycznej rodziny Kossaków, była siostrą Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, córką Wojciecha i wnuczką Jerzego Kossaka. Jak wyglądał Kraków oczami Magdaleny Samozwaniec na samym początku XX wieku, gdy przeżywała młodość? Tego dowiemy się na spacerze, który poprowadzi dla nas Agnieszka Konior. Opowie o pseudonimie artystycznym Magdaleny, jej ulubionych miejscach w mieście i o tym, gdzie jadła słynną maczankę krakowską. Spacer wystartuje spod Pałacu Potockich w sobotę 29 sierpnia o 10. Zostańmy w tym literackim świecie. Znacie już Bezradne i Romantyczne? Takie na pierwszy rzut oka są bohaterki polskich lektur szkolnych. I to o nich w książce Bezradne i Romantyczne pisze Aleksandra Korczak. Autorka spotka się z czytelnikami w dzielnicy Wisła, a dokładnie na Barce w bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego. Razem z prowadzącą spotkanie Magdaleną Korczyńską poszukają odpowiedzi na pytanie o to, jak wychowywać dziewczynki, aby nie były tylko bezradne i romantyczne. Aleksandra Korczak jest ekspertką do spraw lektur szkolnych i do spraw nauczania, a także nagradzaną nauczycielką i badaczką oraz poetką. Wstęp na spotkanie na Barce jest wolny, a to już w poniedziałek, 17 sierpnia o 18.
0: Czy szykujesz się do obserwowania zaćmienia słońca dziś wieczorem?
2: Właśnie przeżywam wewnętrzny konflikt. Czy zdążę, czy dam radę i czy mam jakąś dyskietkę, żeby patrzeć na słońce przez coś? A ty się szykujesz?
0: Coraz bardziej o tym myślę. Jeszcze mamy chwilę czasu, aby znaleźć odpowiednie narzędzia do tego, aby zaćmienie obserwować. Okulary te specjalne, te certyfikowane, to towar wysoce reglamentowany i pożądany, no ale tak, są różne sposoby, aby zaćmienie dzisiaj obserwować. To zresztą nie jedyne zjawisko astronomiczne, jakie czeka nas dziś wieczorem i w nocy. Dziś także będziemy mogli obserwować roje spadających Perseidów. No to sprawdźmy, co dziś wieczorem i w nocy czeka nas w pogodzie. A Kasia Kozak jeszcze tu dziś wróci o 18.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
0: Dla chętnych, aby obserwować Perseidy, dobra wiadomość. W nocy bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe, na północy okresami umiarkowane. Temperatury nocą na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni, chłodniej tylko nad morzem. Jutro bezchmurnie, temperatury od 20 do 27 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Lato z Chili Z.

A kiedy już obejrzymy zaćmienie słońca, a później spróbujemy jeszcze przyjrzeć się spadającym Perseidom, proszę wcale nie iść spać, tylko kibicować Idze Świątek. To będzie pierwsza w nocy polskiego czasu, kiedy nasza tenisowa mistrzyni walczyć będzie w Toronto o swój pierwszy w tym sezonie finał. Przeciwniczką Igi będzie Ukrainka Elina Świtolina. A skoro już o tenisie i tenisistkach mowa, to nie jest tajemnicą, że właśnie przedstawicielki tej dyscypliny należą do najlepiej zarabiających kobiet w profesjonalnym sporcie. Na liście najlepiej opłacanych sportsmenek w pierwszej dziesiątce aż 8 tenisistek. Na pierwszym miejscu Amerykanka Coco Gauff, która mimo młodego wieku, zaledwie 21 lat, na kortach zarobiła już 33 miliony dolarów. Na drugim aktualna numer 1 kobiecego tenisa, Białorusinka Aryna Sabalenka, na jej koncie 30 milionów dolarów. Podium tego zestawienia zamyka Iga Świątek z imponującym wynikiem ponad 25 milionów dolarów. Być może ciekawi jesteście, jakie to dwie sportsmenki, które nie uprawiają tenisa, znalazły się w tym zestawieniu. No to proszę bardzo, na miejscu czwartym reprezentująca Chiny mistrzyni narciarskiego freestylu Eileen Gu. Ona dzięki swojej dyscyplinie zarobiła ponad 23 miliony dolarów, 13 milionów dolarów z kolei ma na swoim koncie zajmująca siódme miejsce w tym zestawieniu gwiazda kobiecego golfa, Amerykanka Nelly Korda. No to tyle o pieniądzach i tyle o tenisie. Wracamy do muzyki. Antor, Care for You. To w Chili Z już teraz.

Piotr Zioła i Błysk, to za nami w Chillizety, 26 minut po 15. Czy błysk wokół ma australijski wokalista Nick Murphy, znany lepiej jako Chet Faker? To już w piątek będzie można sprawdzić w Poznaniu podczas rozpoczynającego się jutro festiwalu Bitter Sweet. Chet Faker jest tego festiwalu jedną z gwiazd. No to posłuchajmy, jak śpiewa. Good night w Chillizety już teraz.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

16 minut przed 16, słuchacie Chilli Z. W marcu przyszłego roku minie 10 lat od premiery albumu Kawalerka, trzeciego studyjnego wydawnictwa grupy Bitamina. To dzięki tej płycie Bitamina, a następnie Vito Bambino stali się znaczącym i dużym zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej. Ta tytułowa Kawalerka to nawiązanie do dawnego 17-metrowego zaledwie mieszkania Mateusza Dopieralskiego, czyli Vito Bambino. To mieszkanie służyło wówczas zespołowi jako miejsce prób i tworzenia. No i właśnie o tamtych czasach opowiadają historie na płycie Kawalerka Zebrane. Coś czuję, że Bitamina, Vito Bambino szykują dla nas coś wyjątkowego z okazji tego nadchodzącego jubileuszu Kawalerki. Zapewne przekonamy się o tym już niebawem. W Chilli Z tymczasem, dla przypomnienia, chyba najbardziej znana piosenka z tego wydawnictwa. Tak, macie rację, chodzi o dom.

16 się zbliża, o wasz dobry nastrój i chill out w Chili Z już od 16 zadba Kuba Lachowicz. Przypominam o wieczornym zaćmieniu słońca. Finał podobno w okolicach godziny 20. Przypominam też, aby zaopatrzyć się w jakieś bezpieczne urządzenie do podziwiania tego zjawiska. No, a jutro będziemy sobie mogli nucić pod nosem klasyków z budki suflera, że dane nam było słońce zaćmienie, następne będzie może za 100 lat. Nie do końca, bo następne za lat 50 warto, więc nie przeoczyć tego, co czeka nas dziś wieczorem. Bartek Winczewski, dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Zapraszam jutro, słyszymy się o 10:00.

0: się na Chill Out.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival w Chili Z.
3: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
2: 3 dni pełne muzyki.
3: 4 sceny.
2: I ponad 40 artystów. Już jutro od godziny 17 zapraszamy
3: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
2: i Jakub Lechowicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
7: Tak!
6: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałusz.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Uwaga, uwaga, nocą na północy i na zachodzie kraju spodziewamy się silnych mgieł. Tutaj na drogach może być niebezpiecznie. Nie będzie zbyt ciepło tej nocy, bo tylko od 8 do 11 stopni. Jedynie nad samym morzem do 13 tutaj będzie najcieplej. Jeżeli chodzi o czwartek, ten przyniesie nam znowu upały, szczególnie na zachodzie kraju, tutaj do 26 stopni, 23 w centrum, najchłodniej u naszych słuchaczy na Podhalu i na Suwalszczyźnie do 20 i bez opadów.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry. 16 minęła. W środę słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Gdziekolwiek jesteście, nastawmy się razem na chill out. I do tego się polecam do samej 19.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Warhouse. Oni zaczynają. Bardzo klimatycznie się nam zrobi, więc jak najbardziej polecam dzisiaj zostać z Chili Z, zwłaszcza, że przygotowałem niespodzianki, ale o nich to trochę później.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger. Tyle lat w radiu i dalej się nie nauczyłem, kiedy się kończy ta piosenka. Passenger, Let Her Go, czyli o zasadzie, która jest stara jak świat, że jeżeli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odejść. No bo właśnie o tym jest ta piosenka. No bo jeżeli ludzie się już rozstają, tak, to mogą wybrać dwie drogi, albo złościć się, że nie będzie więcej, albo podziękować sobie za to, co było. Passenger za nami. Natomiast czytam właśnie, że są takie rekordy, które pisze wiatr, które piszą fale i do tego odrobina szaleństwa. Maciek Rutkowski, jak już wiecie, mistrz świata i 20-krotny mistrz polskiej windsurfingu, właśnie oficjalnie odebrał certyfikat rekordu Guinnessa za najszybsze przepłynięcie Morza Bałtyckiego na desce z żaglem. Trasa, która prowadziła ze szwedzkiego Sandham do Władysławowa, liczyła 227,5 km. A Rutkowski pokonał ją w zaledwie 8 godzin 28 minut, rozwijając chwilami prędkość nawet 55 km na godzinę. I to jest wynik, który rzeczywiście robi wrażenie, chociaż te liczby nie oddają tak naprawdę tego, co działo się na morzu. Jak tłumaczył, po godzinie już wyłączył mu się układ nerwowy i były momenty, że nie wiedział, gdzie ma płynąć. I zmuszał się, żeby pić i jeść. Zaczęły go łapać skurcze i było rzeczywiście bardzo trudno, a jak zobaczył rozewie, to się popłakał. Bałtyk też nie ułatwiał wtedy zadania, bo na początku zabrakło wiatru, później warunki się zmieniły, fale, które osiągnęły nawet 3 metry wysokości i wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a na trasie kontenerowce zakłócenia sygnału i foka, która niespodziewanie pojawiła się na wodzie. 7 wywrotek. I nieustanna walka z własnym organizmem, tak właśnie było. I żeby nie było, Rutkowski nie płynął jedynie dla zabawy, ani dla podium, dla nagród, dla rozgłosu, tylko postanowił przekuć swój rekord w pomoc dla chorej Malwinki, córki Bartka Marszałka, jedynego Polaka startującego w Mistrzostwach Świata Formuły 1 na wodzie. I już w chwili dopłynięcia do mety internauci wpłacili blisko 70 tysięcy złotych, więc rzeczywiście bardzo miłe to jest, myślę. Rekordowe przepłynięcie Bałtyku i właśnie otrzymał certyfikat rekordu Guinnessa i oficjalne potwierdzenie tego, co kibice wiedzieli już od dawna, że rzeczywiście był to jeden z najbardziej spektakularnych wyczynów w historii polskiego sportu wodnego. Gratulujemy, wspieramy, cieszymy się bardzo. Max Stachasiuk, teraz w Chili Z, Max Stachasiuk na Bittersweet Festiwalu już w piątek, więc czekamy. A Bittersweet zaczyna się jutro, jakby co, w Poznaniu.

0: Somber, my body isn't ready w Chili Z, 24 minuty po 16. Tymczasem czytam coś bardzo absurdalnego i powiem wam, że trochę ciśnienie mi się podniosło, bo na rysach, na trasie na rysy, sporo emocje wywołały relacje o turystach, którzy zebrali swoje psy na stromą i skalistą trasę, która prowadzi na szczyt. Według przewodnika tatrzańskiego te zwierzęta, które się tam pojawiły, były wyraźnie przestraszone, zapierały się łapami i miały problem z pokonaniem kolejnych odcinków na szlaku. I oczywiście burza w sieci i internauci zwracają uwagę po pierwsze na bezpieczeństwo i na komfort zwierząt, ale jednocześnie Tatrzański Park Narodowy przypomina, że na większość terenu nie wolno wprowadzać psów. I to z różnych powodów, w tym m.in. bezpieczeństwa psiaków, ale i bezpieczeństwa innych osób i zwierząt, które żyją w Tatrzańskim Parku Narodowym. No, drodzy właściciele, którzy zabierają psy na tak wysokie szlaki, nieodpowiedzialni jesteście. Rugam was właśnie przez radio. No. 25 minut po 16, proszę wypoczywać z głową, gdziekolwiek jesteście, a my polecamy się muzycznie. Za moment Adela i jej Water Under the Bridge. Świetny numer sprzed kilku lat. Chwilę później Good Neighbors, czyli nasi dobrzy sąsiedzi.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia, od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
9: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
1: Po reklamie.

Gazet. 21 minut i będzie 17 środową porą. Tymczasem ekranizacja eposu Homera w reżyserii Christophera Nolana stała się najbardziej dochodowym filmem w karierze właśnie Nolana. Universal Pictures podało, że po zaledwie 4 weekendach od premiery Odyseja wygenerowała na całym świecie ponad miliard dolarów dochodu. Pod względem przychodów Odyseja wyprzedziła film Mroczny Rycerz, który jak do tej pory był najbardziej kasowym widowiskiem Nolana. Natomiast z tej kwoty miliarda dolarów ponad, które zarobiła Odyseja, 461 milionów pochodzi z rynku amerykańskiego, natomiast 643 miliony dolarów wygenerowały kina w innych krajach. Więc obecnie Odyseja zajmuje drugie miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów tego roku. Wyprzedzają jedynie produkcja Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, a oczko niżej jest Toy Story 5 od Disneya. No, adaptacja dzieła Homera stała się najbardziej kasowym projektem w filmografiach i Matta Damona, i Anne Hathaway, i Roberta Pattinsona. Najwięcej ponoć zarobił od twórcy głównej roli, czyli Matt Damon właśnie, który otrzymał garze w wysokości około od 15 do 20 milionów dolarów podstawy z opcją procentu od zysków kinowych. No ładnie, ładnie o pieniądzach, dużo zer, no to teraz The Nox i Ted trochę szybciej zagramy, czyli Z Walking on Water.

Młodziutka Sky Newman w Chili Z. O niej będzie jeszcze głośno, zobaczycie. 10 minut i będzie 17. Środowe popołudnie spędzamy razem. To jest bardzo dobra decyzja i wcale wam się nie dziwię. To tak nieskromnie trochę zabrzmiało jednak. Teraz zagram wam piosenkę idealną. I to dosłownie, bo ludzie kochają numer Louisa Armstronga. Dlaczego? Po pierwsze, jest to tempo zbliżone ponoć do spokojnego rytmu serca, 72 uderzenia na minutę, do tego piękna, żywa aranżacja, brak gwałtownych zmian tempa w tym numerze, pozytywny przekaz. Oczywiście, bo Louis Armstrong śpiewa tutaj o tym, jaki to świat jest piękny, mimo że piosenka, która powstała w niezbyt dobrym momencie dla kraju, dla Ameryki, bo lata 60., wiadomo, recesja, kryzys, wojna w Wietnamie i na to wszystko właśnie boski Louis Armstrong ze swoim pięknym apelem. W Stanach rzeczywiście ta piosenka na początku przeszła kompletnie niezauważona i dopiero kiedy pojawiła się w filmie Good Morning Vietnam, to w ten sposób stała się hymnem i to dosłownie. Więc posłuchajmy teraz tego pięknego hymnu. Krótko będzie, ale za to jak pięknie.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Jutro nigdzie nic nie powinno padać, w całym kraju dużo słońca i wracają upały, bo do 27 stopni jutro na zachodzie Polski, 23 spodziewamy się w centrum, najmniej u naszych słuchaczy nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tutaj do 20. I z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. W sobotę słupki przekroczą 30 kreskę prawie w całym kraju, niedziela będzie jeszcze bardziej upalna, więc lato nie powiedziało ostatniego słowa.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Hollywood próbuje nagrać film o Britney Spears. Nie ma jeszcze scenariusza, a tymczasem teatr telewizji ma zdjęcia z planu. Joanna Kulik zagra Britney Spears i o tym opowiem wam za kilka chwil.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Wcześniej zagram Bruno Mars w naszej muzycznej kolejce, Dawid Podsiadło, Kaśka Suchacka, a zaczynają Glass Animals, Heatwaves. To letnia piosenka i pandemiczna.

coś, to ja nie puściłem Taylor Swift. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Boys, Boys, Boys, czyli za 11 minut po 17. Universal jakiś czas temu kupił prawa do Kobiety, którą jestem. Później studio zatrudniło Lis

Meriwether, twórczynię Jessie Chłopaki, żeby napisała pierwszą wersję scenariusza. Obsady nie ma, natomiast nie odbyła się ponoć ani jedna rozmowa o obsadzaniu tego filmu. I w tym samym czasie Telewizja Polska wrzuciła do sieci jeden, jedyny fotos. Na zdjęciu kobieta w błękitnym kaszkiecie, w futrze, w różowych okularach, z mikrofonem w dłoni, i tą kobietą jest Joanna Kulik. I my mamy już charakteryzację. Amerykanie dalej scenariusza nie mają. Spór, który natychmiast wybuchł w komentarzach, to jest to, czy Joanna Kulik jest podobna czy niepodobna do Britney Spears. No, to jest wpisane oczywiście w samo zdjęcie i trochę mija się z tym, co powstaje, bo Joanna Kulik ma 44 lata, Britney Spears skończył w grudniu 45. I to wcale nie chodziło o to, żeby młoda gwiazda grała młodą gwiazdę, tylko dokładnie odwrotnie. Najciekawsze w całym tym przedsięwzięciu nie jest to, kto zagra Britney Spears, tylko konstrukcja całej tej sztuki, jak określił Jacek Cieślak w Rzeczypospolitej. Punktem wyjścia jest powrót 40-letniej Britney na scenę po latach przerwy, a próba przed koncertem staje się pretekstem do rozliczań z przeszłością. Tyle, że to są ustalenia dziennikarskie, nieoficjalny opis TVP, które na razie poprzestało na formule o jednego z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu. Jeżeli te ustalenia się potwierdzą, to obsada mówi wszystko o ciężarze tego tekstu, bo spektakl ma ponoć pokazać 40-letnią Britney, która szykuje się do powrotu na scenę. Tyle, że w styczniu tego roku Britney Spears napisała na swoim Instagramie, że nigdy więcej nie wystąpi w Stanach Zjednoczonych, z, cytuję, wyjątkowo delikatnych powodów. Dodała jednak, że ma nadzieję zaśpiewać, siedząc na stołku z czerwoną różą we włosach upiętych w kok razem ze swoim synem, i wskazała przy tym Wielką Brytanię i Australię. Więc może to będzie scena, którą bohaterka wyreżyserowała już sama sobie, bo na razie nie ogłoszono ani trasy, ani rezydentury, ale wiemy, że premiera Britney w Teatrze Telewizji planowana jest na grudzień. Jeżeli się utrzyma, to Joanna Kulik będzie śpiewała Toxic w warszawskim studiu mniej więcej wtedy, kiedy Britney Spears będzie obchodziła swoje urodziny i o kilka miesięcy wyprzedzi wszystko, co ma do powiedzenia Universal. Więc jak najbardziej czekamy. TVP wyemituje wersję powrotu Britney Spears na swoich zasadach. No, ktoś musi. Baltazar teraz, I Want You, w specjalnej wersji. Bardzo przyjemny numer, proponuję dać głośniej, czyli za 14 minut po 17.

0: teraz lato, to mogłoby być letnie wino albo zimne, ale to nie na teraz temat. 25 minut po 17, Vilvalo i Natalia Avalon, projekt piękny, ale absolutnie jednorazowy, ich wersja tego pięknego numeru Summer Wine. Przecież w oryginale Nancy Sinatra śpiewała i to było coś. Za moment Canons czy Joy Croaks, gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest wam dobrze. Nieważne, czy przed urlopem, czy po urlopie, czy w trakcie. Gramy tak, żeby każdy był zadowolony.
1: Nastaw się na letni chill out. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Autopromocja.
3: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

Joy Croaks w Chili Z, 22 minuty i będzie 18 środową porą. Panie i panowie, jeszcze niespełna 2 godziny i przed nami zaćmienie słońca widoczne z kontynentalnej Europy od 99 roku. Pierwsze całkowite. Obserwować je będzie można w Hiszpanii oraz na Islandii. W Polsce księżyc zasłoni sporą część słonecznej tarczy i na przykład Reykjavik przygotowuje się na te ostatnie minuty i uruchomił specjalny serwis poświęcony temu, gdzie i jak obserwować zaćmienie słońca w mieście, bo ciemności w stolicy Islandii zapadną na nieco ponad minutę. Faza całkowita rozpoczyna się około 17:48 czasu lokalnego. A poza miastem odbędzie się za to festiwal około 12 km na południe od stolicy i tam właśnie swój DJ-ski set dzisiaj zagra Bjork. W Hiszpanii faza częściowa rozpocznie się mniej więcej między godziną 19:31 a 19:38. Faza całkowita nadejdzie od 20:27 na północy kraju, a 20:33 na wschodzie. No to jak najbardziej jest na co czekać. Z terenu Polski zaćmienia całkowitego nie zobaczymy, jednak jak przekazują astronomowie, będzie ono niezwykle silne, bo w zależności od regionu tarcza będzie widoczna od 40 do nawet 88%. I spektakl rozpocznie się u nas pomiędzy godziną 19:10 a 19:20 w zależności od lokalizacji. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Dolinie Kłodzkiej, tam nawet 88% przesłonięcia, na Mazurach też ładnie do 85%. No to myślę, że mam plany dla Was dzisiaj na wieczór, właśnie w tym momencie zapewniłem. Ale zaćmienie słońca to niebezpieczne zjawisko, panie i panowie, bo obserwowanie zaćmienia nawet przez przydymione szkło czy okulary przeciwsłoneczne grozi trwałą utratą wzroku, więc jednak proszę uważać i o tym pamiętać. Nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie patrzcie przez niezabezpieczony instrument optyczny w kierunku słońca, bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby nieodwracalnie uszkodzić nasz wzrok. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Ale zaćmienie słońca to nie jedyna atrakcja dzisiaj na niebie, ponieważ tuż po zachodzie słońca przed nami maksimum roju Perseidów, więc nawet do 100 tak zwanych spadających gwiazd w ciągu godziny będzie można zobaczyć i tutaj z kolei nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu. Gwiazdy spadające będą widoczne niemal przez całą noc. No, to wesołego zaćmienia słońca Państwu życzę.

Kramar, oczywiście w Chili Z. Jesteśmy na 11 minut przed 18, o 18 w pogoni za kulturą. A teraz to, co słychać już w tle. Phil Collins i charakterystyczna okładka z twarzą Phila Collinsa. No to już jest oczywistość, nie pamiętam płyty bez twarzy Phila. 81 rok, In the Air Tonight. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ta piosenka to taka jedna wielka niewiadoma, bo nawet wujek Phil nie do końca wie, o czym ona opowiada. Jedna z piosenek wszechczasów. Kiedyś Phil Collins zrobił sondę wśród fanów, którzy niemalże jednogłośnie stwierdzili, że ich ulubioną piosenką Phila jest nie Against All Odds, tylko właśnie In The Air Tonight. No, można było się tego spodziewać. Więc przypomnijmy sobie ten niezwykły numer teraz w Chili Z.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z w środę, minęła 18:00, w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Łódzka Aleja Gwiazd już jutro zyska kolejne nazwisko. Uhonorowany własną gwiazdą zostanie fotograf Krzysztof Ptak, wybitny autor zdjęć do ponad 120 filmów i spektakli telewizyjnych. Jak czytamy, zmienił oblicze polskiej kinematografii jako pionier wykorzystywania technologii cyfrowej. Pracował przy takich produkcjach jak Dom Zły, Papusza czy Mój Nikifor. Zresztą za te filmy otrzymał Orły, polskie nagrody filmowe. A za zdjęcia do produkcji takich jak 300 mil do nieba czy do filmu Eddie został doceniony gdyńską nagrodą podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tablica ku pamięci Krzysztofa Ptaka w Łódzkiej Alei Gwiazd zostanie uroczyście odsłonięta w 10. rocznicę śmierci artysty już 13 sierpnia. Symfonia Varsovia od września będzie działać w nowej, odświeżonej siedzibie. Z tej okazji jesienią zaprosi nas na ponad 100 wydarzeń pod hasłem Nowe Otwarcie. Koncerty orkiestrowe, kameralistyka, recitale, warsztaty, jubileuszowa wystawa i performensy. To wszystko i wiele więcej planuje dla nas Symfonia Varsovia przy Grochowskiej w Warszawie. W weekend otwarcia wystąpią dla nas pianiści Aleksander Dębicz, Hugh Kli i Kasia Pietrzko. Usłyszymy także orkiestrę Szpilmana oraz wariacje na temat Paganiniego w wersji na fortepian i orkiestrę Lutosławskiego. Specjalnie z okazji nowego otwarcia orkiestra zamówiła aranżację symfoniczną utworu Warszawa Davida Bowiego. Nową wersję przygotował Christopher Austin. Od 11 do 27 września nie może Was zabraknąć na Pradze w poszukiwaniu klasycznych, jazzowych i elektronicznych brzmień. To na nowym otwarciu Symfonii Varsovii. Teatr w powietrzu, sztuka w plenerze, na linach i szarfach z monumentalną, ruchomą scenografią. Takie spektakularne, artystyczne przedsięwzięcie zobaczymy na dziedzińcu Lubelskiego Zamku. Sen o mieście to spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego, który opowiada historię Lublina. Rytm nadaje mu muzyka Rafała Rozmusa, a dynamiczny charakter gwarantują aerialiści i akrobaci z Fundacji Sztuk Mistrze. Za słowo w tym plastycznym spektaklu odpowiada duet aktorski, narrator Zbigniew Dziduch i Dorota Landowska, która prezentuje strofy poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Za scenografię odpowiada Jarosław Koziara, który od lat ubiera Lublin w lampiony i artystyczne instalacje, jakie możecie kojarzyć na przykład ze Starego Miasta. Sen o mieście to spektakl, który do Lublina przyciąga tłumy zainteresowanych, a my w Czyli Z mamy dla Was wejściówki na spektakle grane od 13 do 17 sierpnia, więc jeśli Lublin jest na Waszej wakacyjnej trasie, piszcie do nas na kultura@czyliz.pl.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Lato z Chili Z.
2: Nastaw się na chill out.
0: 4 minuty po 18, Jakub Lechowicz, dzień dobry. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę, Parów Stelar ją rozpocznie.

0: Polska Enya i Orinoco Flow w Chili Z to za nami.
1: Bittersweet Festival z Chili Z.
0: A teraz przeniesiemy się do Poznania, bo w Poznaniu trwają ostatnie przygotowania przed tegoroczną drugą edycją wydarzenia o bardzo wdzięcznej nazwie Bittersweet Festival. Już od jutra Park Cytadela zamienia się w muzyczne serce Polski i to właśnie stamtąd będziemy nadawać nasze specjalne programy. Mocno się polecamy. Od 17 będę na miejscu z Dominiką Kontarowicz, więc jeżeli ktoś będzie na miejscu, to mocno zapraszamy Was do naszej chilloutowej oczywiście strefy. Też będziemy mogli zbić piątkę, porozmawiać. I będziemy mieli dla Was prezenty, więc jak najbardziej wpadajcie, bo naprawdę przygotowaliśmy dla Was coś ekstra. Ale festiwal to oczywiście głównie muzyka, głównie ludzie i dobra zabawa. Na scenach, czterech festiwalowych scenach ponad 40 artystów i to będzie coś niesamowitego. Już jutro rano wyruszamy do Poznania i właśnie stamtąd od 17 specjalne programy, czyli Z, i tak będzie jutro i w piątek i w sobotę, czyli przez 3 festiwalowe dni. A na głównej scenie pojawią się oni, Major Lazer. Przypomnę Wam teraz piosenkę, którą nagrali kilka lat temu z Ellie Goulding. Powerful się nazywa, jest zapomniana, ale bardzo dobra. A Bittersweet Festival startuje jutro.

0: Ania Karwan w Tomi Graj w Chili Z, 22 minuty po 18. Panie i panowie, w życiu no, są zmiany nieustanne i oczywiście zmiany są częścią życia. I nie wiem, czy słyszeliście, ale Chili Z się przeprowadza, zmieniamy siedzibę. Opuszczamy Żurawią, bo no, od początku tutaj byliśmy, czyli od 18 lat. I przez te lata w tym budynku oczywiście zebrało się sporo książek, jeszcze więcej płyt. I dzisiaj właśnie pakowałem te płyty do kartonów, wybierając, no oczywiście przy okazji przeprowadzek robi się porządki. I to nie jest tak, że te płyty są niechciane, tylko po prostu, jak to zawsze przy przeprowadzkach, część rzeczy no, po prostu się zostawia albo się przekazuje komuś. I nie inaczej będzie z płytami. Myślę jeszcze, co z nimi zrobić, ale rzeczywiście to jest mnóstwo, to są setki płyt, z którymi chcielibyśmy się z wami podzielić. Więc proszę być czujnym, bo w najbliższych dniach na pewno coś wymyślimy i takie płyty, zestawy, nawet nie pojedyncze przecież, tylko na przykład po 10, po 15 będziemy wam wysyłać. Ale jeszcze musimy pomyśleć, jak to zrobić, żeby było po prostu dobrze. Natomiast to tak mówię tylko, żeby wam zajawić temat, bo wiem, że wielu z was jest takimi rzeczami zainteresowana. Harry Styles, Dance No More, czy Ania z Północy, tak? Anna of the North i Give Me Your Love Back, to w najbliższych minutach. A, jeszcze Faithless z Dido się pojawią, to sprzed lat, ale będzie dobre klubowe granie w Chili Z. 24 minuty po 18 w środowe popołudnie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w parku Cytadela w Poznaniu.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
1: Po reklamie.

0: One Step Too Far, Faithless i Dido w Chili Z, 21 minut i będzie 19. Panie i panowie, przed nami zaćmienie słońca. To dzisiaj pierwszy raz od 27 lat w kontynentalnej Europie będzie można obserwować właśnie całkowite zaćmienie słońca. W Polsce, jak mówiłem już wam, to będzie zaćmienie całe, częściowe, ale niezwykle spektakularne, bo księżyc przysłoni 80% tarczy słonecznej, na Dolnym Śląsku nawet około 85%. I teraz w Polsce, jak powiedziałem, będzie spektakularnie, mimo tego, że nie będzie to całkowite zaćmienie. Na zachód od linii Olsztyn-Łódź-Opole będzie to przed zachodem słońca, na wschód od niej maksimum zaćmienia wypadnie już po zachodzie, jednak nie należy się tym martwić, bo właśnie to umożliwi zobaczenie słonecznego rogala skierowanego rogami w dół, chowającego się pod horyzont. I nawet na południowy wschód, na przykład w Bieszczadach, zaćmienie będzie widoczne, jednak w momencie swojego maksimum słońce już będzie całkowicie pod horyzontem, to i tak będzie można oglądać zakrycie 42% tarczy słonecznej i tutaj też zjawisko potrwa najkrócej, bo około 20 minut. Najdłużej będzie można oglądać zaćmienie w Świnoujściu, tam potrwa ono godzinę i 20 minut. Dzieje się. Czy jednak w ogóle zdołamy zaobserwować zaćmienie oraz jak sprzyjające będą warunki pogodowe do obserwacji, o tym to już wiadomo, zadecyduje meteorologia. Nie będzie raczej źle. Na południe od Islandii prognozowane jest rozległe i aktywne niż z frontami atmosferycznymi i zachmurzeniem, więc tam będzie trochę gorzej. A w Polsce będziemy mieli dobrą pogodę do obserwacji zaćmienia i to w całym kraju, bo znajdziemy się pod wpływem wyżu z centrum nad południowo-zachodnim Bałtykiem i już teraz na przykład słońce w Warszawie świeci, więc jest szansa, że zobaczymy. Tylko proszę pamiętać, że nigdy nie obserwujemy słońca za pomocą lornetki, teleskopu czy aparatu fotograficznego bez specjalnego filtra i bez odpowiednich okularów grozi to uszkodzeniem wzroku. Więc z głową i zadbajmy też o najmłodszych, żeby nie patrzyli w słońcu, bo to naprawdę grozi niebezpieczeństwem. Leon Krześniak, Wiktor Dydua i Pętliczek.
1: Jestem w pętli
0: w Chilizad.
1: I znam to miejsce już, gdy w sercu mętlik.

Chili Z, We Could Be. 10 minut dzieli nas do 19 w środowy wczesny wieczór. Pamiętajcie o tym zaćmieniu, bo naprawdę taka sytuacja prędko się nie wydarzy w naszym kraju. Do tego dzisiaj noc Perseidów. Maksimum dzisiaj przypada, więc jak najbardziej polecam zabrać kogoś fajnego na spacer, popatrzeć w niebo, pomyśleć o czymś miłym, no bo wiadomo, że życzenia wtedy się spełniają. Wszystko się spełnia wtedy. A ja dziękuję za dzisiaj, Jakub Lachowicz. Słyszymy się w Chili Z jutro od 17 na żywo prosto z parku Cytadela w Poznaniu podczas Bittersweet Festival. Tam nasze specjalne plenerowe studio, więc spróbujemy wam przekazać to, co się tam dzieje. A jeżeli ktoś będzie na miejscu, to jak najbardziej jeszcze raz zapraszam. Odwiedźcie nas, wpadnijcie. Porozmawiamy też na antenie, więc dlaczego nie? Dobrej zabawy, bawcie się dzisiaj dobrze i ode mnie na koniec, no nie może być inaczej w taki dzień, piosenka, chciałem powiedzieć piosenka księżycowa, ale to nie będzie Various Monks, to będzie chyba najpopularniejszy klasyk o księżycu, zaśpiewa Frank Sinatra, numer nosi tytuł Fly Me to the Moon i proponuję go teraz. Jakub Lachowicz, dziękuję, dobrego wieczoru.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Poreka.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w GIZ.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już jutro od godziny 17 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia GIZ w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu? Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem, w sądzie.
7: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
3: Po reklamie.

0: Staw się na Chill Out.
1: I remember wondering

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Chill City w Chill Z.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Bittersweet Festival w GIZ.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już jutro od godziny 17 zapraszamy.
2: Na specjalny program prosto z festiwalowego studia GIZ w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki, złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

0: letni chillout.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Hot and chill. Hot and chill w Chilli Z.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Trinidad.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już jutro od godziny 17 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.

0: do hymnu.
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
2: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
3: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.